0: ne mi agbledatɔ ne da agbledeƒea me ebli ne ba nyɔ miaɖu nu ne miakpɔ dzidzɔ asɔ kafu ŋkɔ o ame kewo le gakpa me ana wo susu ne nuke wɔ kaka be dzi funua ayi ba trɔ dze eƒo na wo ame kewo le dɔnɔkɔdzi yɔ dɔ na wo ne woakpɔ ŋutifafa ate nɔdu mianɔdu ate sɔnu kafu ga sia ga me loo
1: amen.